0: boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Musa, wanji, chichi genda maso wanka. Ndebo zimba stowa ampia, enkade nkuba ya jisunde. Enkade vade funzi.
2: Atenga kuluno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
1: Musa,
3: Sente wazi jiwa kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente nakuzino.
2: Ania kugama ati nagule taka.
1: Tewagula taka.
2: Nagula nsigo chikachi ronji.
1: Nsigo nonji?
2: Yee, DKC 989, okuva mubaya.
4: Wesige DKC 989 kurama kungula malunji. Chino chechika chaka soli ya chirunji. Echikula